0: Good afternoon, cousins, and welcome to the Stan Kosakowski Happy Monday Night Polka Party. It's the sixth day of September. The year is 2026. It's the 23rd Sunday of Ordinary Time. We'll be with you for the next 2 hours to entertain, interpret, and inform. And as always, our show is dedicated to those in the hospitals, the nursing homes, the shut-ins. For those of you who aren't feeling too good, hopefully we'll bring a smile to your face. For everybody else, get up and do a polka once around the kitchen table.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey. Chociaż naszą audycję dedykujemy naszym starszym słuchaczom, ale również gorąco i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią polki, oberki, walczyki i muzykę biesiadną. Serdecznie zapraszamy.

0: That was fast. I'd like to welcome all of our listeners. As you know, we can be heard worldwide by logging on to www.wsou.net, clicking on the Listen Now button, and as long as it's Sundays between the hours of noon and 2 New Jersey time, we could be heard wherever you are. If you happen to have a smartphone, an iPad, a tablet, one of those, look for and install a free app, either iHeartRadio or TuneIn. Once it's installed, search for WSOU 89.5 FM. It's going to come back telling you we are the loudest rock. And we are, except on Sundays from noon to 2 when we're the Polka Party.
1: Witam, gorąco pozdrawiam tych naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z was ma aplikację do słuchania radia w sieci. Wśród nich oczywiście możecie znaleźć naszą rozgłośnię radiową WSOU 89,5 FM i chociaż pokaże wam się informacja, że jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa, wszystko się zgadza, ale nie w niedzielę, kiedy mamy tutaj zupełnie inne różne programy, w tym naszą Polka Party Show od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszych słuchaczy na Florydzie, w Teksasie, Arizonie, Chicago, tych słuchających nas w Kanadzie i oczywiście za wielką wodą w Anglii, w Norwegii, w Niemczech i przede wszystkim w Polsce na Podkarpaciu.
0: Start our show off with the boys, and the song was The Boys from Baltimore. Sticking with them for a while, this is called Remember When.

0: Tak, dla Państwa Joe Walenga and the Happy Hearts. Zwolnijmy teraz nieco tempo dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy z różnego już powodu nie mogą tańczyć szybkich polek, ale jeszcze mogą wziąć swoją ukochaną, swojego ukochanego i zatańczyć walca. Posłuchajmy zatem Joe Walenga and...
1: Over the Three Hills Waltz.

0: Przypomnę jeszcze Państwu, że możecie kontaktować się z nami również drogą elektroniczną. Nasz e-mail adres jest bardzo prosty, jako jeden wyraz: wsoupolkaparty@gmail.com. wsoupolkaparty@gmail.com. Tą drogą też możecie poprosić o swoją ulubioną polkę, Oberkę, Walczyka albo coś z muzyki biesiadnej.
1: If you'd like to send us an email, our email address is wsoupolkaparty@gmail.com. Jacek's got his phone out ready to read messages. So again, wsoupolkaparty@gmail.com. Going to switch musicians?
0: Oh, yes.
1: This is Del Sinchek. And
0: especially for Ted.
1: Really?
0: Our Ted.
1: Our Ted? Yes. My Mary, Nasha Marisha?

0: Tak, proszę Państwa, gra specjalnie dla Was. IPA Tribute Band.
1: Gonna do another one by them.
0: Aha.
1: Proszę Pana.
0: Proszę Pana, Polka.

0: blood draws, visits, and questionnaires, and the donation was scheduled. My stem cells are being gathered by apheresis. I'm sure Yatsa can say that even better than me, where blood is drawn from one arm and processed by a Spectra Optia machine before being returned to the other arm. The cells will be transported to the recipient, and as she states, I will be transported to a French bakery for macarons. Consider signing up to be a donor. It takes minutes.
1: Dla ścisłości podam, że to chodzi o córkę pani Zosi Rębisz, Polę. Pola właśnie 12 lat temu dała swój swab z policzka na test DNA i po 12 latach znalazł się odbiorca właśnie szpiku bone marrow, który choruje na białaczkę. Dzięki temu właśnie wydarzeniu, które już miało miejsce, bo to jest sprzed kilku dni, Pola zdecydowała się oddać specjalne urządzenie, krew swoją, z której pobrano właśnie plazmy i inne składniki do przeszczepu dla tej chorej osoby. I naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo dumni, tak samo jak pani Zosia, cała rodzina Rębisz. I gratulujemy i dziękujemy i zachęcamy wszystkich innych do właśnie takiego donośnego czynu. Jeśli możecie być dawcą szpiku, możecie kiedyś komuś uratować życie w jakikolwiek sposób, jest to naprawdę szczytny cel, a taki test to jest bezbolesny, będziecie potem figurować w banku i jak będzie perfect match, możecie komuś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomóc. Pani Zosiu, dziękujemy za podzielenie się z nami tą wiadomością, a specjalnie dla Poli i dla pani następny utwór w wykonaniu John Gura i Górale.

0: Mamy nadzieję, że ten walczyk spodobał się wszystkim słuchaczom, nie tylko pani Zosi czy Poli.
1: You're listening to WSOU 89.5 on your FM dial, coming to you from the campus of Seton Hall University in the gaslit village of South Orange.
0: Słuchacie państwo audycji WSOU Polka Party, nadawanej dla was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey, na częstotliwości 89,5 FM w metropolii nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net.
1: And we're sticking with John Goodall and Goodally.
2: Sure.
1: And this one's called the Bulletproof Polka.

0: Tak jak Mari powiedziała, 13 września, czyli za tydzień o 3 po południu, odbędą się uroczystości przy pomniku katyńskim w Exchange Place, Jersey City. Organizatorem jest Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Każdy, kto może, jest proszony o liczne przybycie, wzięcie udziału w wzruszającej pamięci żeby oddać hołd obrońcom jak również upamiętnić obrońców na frontach rosyjsko-polskim we wrześniu 1939 roku, gdzie wielu naszych polskich oficerów zostało właśnie zesłanych do Katynia i brutalnie zamordowanych, a także pamiętać o tych wszystkich, którzy zginęli w wydarzeniach 11 września 2001 roku tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych podczas tych wrześniowych wydarzeń. Pomnik katyński jest bardzo, bardzo dobrze znanym tym wszystkim, którzy mieszkają w Jersey City. Łatwy jest dojazd na Exchange Place i naprawdę w imieniu organizatorów prosimy o przybycie i oddanie hołdu naszym rodakom. Tym, którzy polegli właśnie w tych dwóch wydarzeniach podczas II wojny światowej w Katyniu i tych 11 września 2001 roku.
1: Join Puka Yashu for the Polka Motion by the Ocean 2026, September 17th through the 19th at the Rehoboth Beach Convention Center in Rehoboth Beach, Delaware. They have a Wednesday night welcome party with DVSTA, and that's September 16th from 6 until 10 p.m. at the Conch Island Key West Bar and Grill, right on Rehoboth Avenue. But they'll have a happy hour from 4:30 to 6 with our good old friend DJ Bruce C. Then on Thursday the 17th, the Polka Family Band, Frankie Liska and Blue Magic, DVSTA, doors open at 4, dancing is from 5 until midnight. On Friday the 18th, Above the Dunes, and there'll be a DJ party with John Cheplek. And then following them will be Dennis Polinsky and the Maestro Men, Eddie Foreman and his orchestra, and the Polka Country musicians. Then on Saturday, Dinah Brez, Frankie Liska and Blue Magic. So wonderful, wonderful time. And if you've never been to one of these polka motions, may I suggest you do this one. For more information, give Michael a call at 908-209-9843, 908-209-9843. And I think we have one more thing.
0: Okay.
1: Just one more. Let me see if I can get it. And there it is. The Beiwei Polish Club and the Polish Cultural Foundation jointly present the Polish American Heritage Dance. This will take place on Sunday, October the 18th, featuring Eddie Foreman and his orchestra. Doors open at 1. Dancing is from 2 until 6 p.m. at the Polish Cultural Foundation, 177 Broadway in Clark, New Jersey. And everyone knows you get there right over exit 135 of the Parkway. They have a really great Polish kitchen, a cash bar, no BYOB or BYOF. Credit cards will not be accepted, so cash only. For information and table reservations, give Mike a call or text him at 201-694-2330, 201-694-2330. And an upcoming events for them on November 15th, Dennis Polinsky and the Maestro Men, and then December 13th, it'll be the Polka Family Band. And I think that wraps it up for me.
0: All right, let's go back to energy and the rock operetta.

0: And now I'd like to dedicate the next song to all those who are listening to us and celebrating their birthdays. Those who are celebrating past week, this coming week. Happy birthday to you! I dla tych wszystkich, którzy właśnie obchodzili swoje urodziny albo będą obchodzić w najbliższych dniach, następny utwór.
1: Looks like someone's got a birthday.

0: Proszę Państwa, jeśli chcielibyście do nas napisać, podzielić się tym, co się dzieje w Waszych organizacjach charytatywnych, tak zwanych non-for-profit organizations, po następnym utworze przypomnimy nasz adres.
1: After this next record, we are going to give out the address, so please have your papers and pencils ready and to copy it down and use it when you're sending us a card or an announcement.
0: Okay, I believe that we have a new listeners. Mamy nowych słuchaczy. Prawdopodobnie teraz słuchają nas w White Plains. White Plains, właśnie następny utwór chciałbym zadedykować specjalnie dla Paulinki i jej heroicznego taty, pana Tomasza. Z Polski Paulina miała operację w naszym szpitalu w New York Presbyterian Hospital, a w zasadzie nawet nie jedną. I z tej szybkiego powrotu do zdrowia z życzeniami i piosenką chcielibyśmy umilić wam wasze niedzielne popołudnie. Posłuchajcie zatem, na pewno znacie ten utwór z Polski, chociaż w takim wykonaniu na pewno nie słyszeliście. The Polka Family.
2: Action.

0: Tak, proszę Państwa, to była The Polka Family. Mam nadzieję, że Paulinie i panu Tomaszowi ten utwór spodobał się. A teraz przypomnijmy nasz adres do naszej redakcji. Piszcie do nas WSOU Polka Party 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey 07079. Jeszcze raz powtórzę, WSOU Polka Party 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey 07079.
1: If you'd like to send us a card or something with an announcement, our address...
0: Pocztówki z wakacji też mile widziane.
1: Yeah, postcards from your vacation. Our address, WSOU Polka Party, care of Seton Hall University, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079. Once again, WSOU Polka Party, care of Seton Hall University, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079.
0: Okej, okay. A jakby ktoś chciał skontaktować się z nami drogą elektroniczną, przypomnę nasz e-mail adres, bardzo prosty, jako jeden wyraz, wsoupolkaparty@gmail.com, wsoupolkaparty@gmail.com.
1: Sending us over the internet, wsoupolkaparty@gmail.com. Once again, our email address, wsoupolkaparty@gmail.com.

0: Patrzę jeszcze na zegarek. Mamy czas na jeszcze jedną polkę, zanim się pożegnamy. Teraz Change of Pace.
1: The Promises Polka.

0: Well, if our Ellie Havrick was here, she would say zegarek na ścianie pokazuje, że czas się już pożegnać na dzisiaj.
1: The 2 hours go by so quickly when we're having so much fun, and before you know it, it's time for us to say do widzenia. Say a prayer for all those serving our country, no matter where they happen to be. Say a prayer for those who aren't feeling good in the hospitals and the nursing homes. Remember to say a prayer for all the souls that were lost on 9/11 and those who continue to be lost because they work the pile in New York. Remember, Jesus loves you. Jezu, ufam Tobie.
0: Dziękuję Państwu za spędzenie z nami 2 minut godzin. Tych, których nam program się spodobał, zapraszam przyszłą niedzielę o 12:00 PM. Tymczasem życzę wszystkim udanej niedzieli, udanego tygodnia. Grał dla Was i miksował Jacek Peret.